bez nároka i máma. Soldána i jesečina, jesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te na

Witajcie, pytocie, kokocie, rozma pod kostę, kosta, kosta, zarytmy tu weżdega, sytek, tysi, kajte, bez zawaszuła, na czek.

imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monsera, trzaba, bambara, najkie. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rast, kristalne boje glasa. Monsera, trzeba, bambara, najkie. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Pametan lije.